0: Olunga jimi tiri oto dangdangi yuko peche Ungango doge aduke yunero Tami yawanda te jako kumbuni uloi jimi Aloki jodi atiami yunjo jim Tami yunjido te jako ya ingado Ngoda aduke yunero bang Kwenye otyo jimi adungi yore yamu kunjo jim
1: Haya Nja wangi yawa enjima kurumi Jimi edo palo teri paula Eno